ukojeniem, uspokojeniem kończy się cykl pieśni Gustawa Malera do jego własnej poezji. Lieder eines fahrenden Gesellen, pieśni wędrownego czeladnika. Lata 80. XIX wieku i nowe współczesne opracowanie na sopran i kwartet smyczkowy. Opracowanie przygotowane specjalnie na dzisiejszy wieczór przez młodego muzyka Pawła Czarnego. A oto aplauz dla wykonawców, przede wszystkim dla solistki Agaty Zubel, która z nieprawdopodobną lekkością i naturalnością zmienia style wykonywanej przez siebie muzyki, swojej własnej, modernistycznej, dziś ekspresjonistycznej, Egona Wellesa, czy właśnie tych niezwykłych pieśni Gustawa Malera. Agata Zubel, Royal String Quartet, Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paweł Czarny i Michał Pepol na wiolonczeli. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu Polskiego Radia, słuchają Państwo transmisji koncertu z festiwalu Kwartesencja. To już 15. festiwal organizowany, wymyślony i organizowany, programowany także przez Royal String Quartet.

0: czasu. Miejmy nadzieję, że artyści zdecydują się jeszcze coś wspólnie dla nas zagrać i zaśpiewać. Wychodzą jeszcze raz, schodzą ze estrady. Czy publiczność będzie ich jeszcze oklaskami? Nie, jednak publiczność zdecydowała, że już jest nasycona tym pięknym, znakomitym programem. Drugi kwartet smyczkowy Benjamina Britena, sonety ekspresjonistyczne, szalone sonety Egona Welesza i przed chwilą pieśń Gustawa Mahlera, pieśni wędrownego czeladnika. A ja może jeszcze dodam, że Agata Zubel właśnie nagrała płytę z pianistą Krzysztofem Książkiem. Płyta ukaże się jesienią, ale jest już nagrana z pieśniami Karola Szymanowskiego, pieśniami Księżniczki z Pajki, także z pieśniami George'a Crumba czy Maurice'a Ravela. 15 lipca artystka znów pojawi się w Warszawie w ramach festiwalu Ogrody Muzyczne z Andrzejem Bauerem, wiolonczelistą, i z Cezarem Duchnowskim, pianistą, kompozytorem. Wykonają nowy program E-Śpiewnik Stanisława Moniuszki. To 15 lipca w Warszawie. No a dziś bardzo już Państwu dziękujemy za ten koncert, którą zrealizowały dźwiękowo Ewa Guziołek-Tubelewicz przy współpracy Joanny Popowicz oraz Ewa Szczecińska. Ja również bardzo dziękuję i oddaję głos do Studia Centralnego Dwójki w Warszawie.
1: Los bosques son el lugar de miles de especies, pero la tala ilegal los destruye, poniendo en riesgo la biodiversidad.
2: Si eres testigo de tala ilegal, no te quedes en silencio. Denunciar ante la Profepa ayuda a combatir este delito y a proteger la vida silvestre.
1: Tu denuncia puede detener el daño y ayudar a preservar nuestros bosques y proteger a sus habitantes.
2: Denuncia la tala ilegal. Acércate a la Profepa.
1: Los bosques son irreemplazables. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
3: Gobierno de México.
4: El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los servicios de sangre de todo el país trabajan para atender la necesidad de sangre segura.
5: Si tienes entre 18 y 65 años de edad, gozas de buena salud y lo tuyo son las labores voluntarias y altruistas, eres la persona indicada para esto.
4: Sin ti, no podemos lograrlo. Acércate a tu banco de sangre más cercano. Comparte y salva vidas donando sangre.
5: Más información en www.gov.mx/CNTS. Secretaría de Salud.
3: Gobierno de México.
6: Son las 10:42.